0: Bibi Rexha in David Guetta, Sad Girls. Smo brokar slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta s Powerkami, Všicimi in 2-in-1 Indian Song.
1: 90-ta so zakon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.